0: da
1: ducha, ducha, ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: ducha, olo,
1: ducha,
0: ducha, olo,
1: ducha,
0: ducha, olo,
1: ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: olo,
1: ducha,
0: olo, gato do limbo, olo, olo, gato do limbo, olo, gato do limbo, gato, olo, gato do limbo, olo, olo, gato do limbo, olo, olo, gato do limbo, olo, olo, gato do limbo, olo, olo.